zbudujmy wody, czerwiny z mes, czerwiny z mes. Nie znam ona, gdzie policja, zawsze w okopach policji. Zbrosu swój mundier, zbrosu swój mundier. Zbrosu mundier się śpi, barwa wraca na kłoczki.